marada gima dwaro na yudia e wodi komolora tego anu gima dwaro na yudia e okodo madanda ajaloro ajanda na yudi wodi komolora tego anu